Sława Jezusu Chrystu. Mamy środę 8 lipca 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Według starego stylu jest dziś 25 czerwca. Cerkiew świętuje dziś Dzień Świętego Piotra i Świętej Febronii z XIII wieku, Świętej Febronii Dziewicy z IV wieku i Świętego Nikona z Optiny z XX wieku. Żywoty świętych tradycyjnie o 17:15.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, które przedstawi nam ksiądz Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja, gdzie dowiedzą się Państwo m.in. o pielgrzymkowych propozycjach na wakacyjny okres. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z żywotami świętych oraz z odcinkiem audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu do świętych Piotra i Febronii. Około 19:10 audycja z serii A kiedyś to było, a w niej rozmowa z księdzem Mitratem Janem Jaroszukiem. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Kalendarium. Według starego stylu jest dziś 25 czerwca. Cerkiew świętuje Dzień Świętej Męczennicy Febronii Dziewicy, Świętych Piotra i Febronii Książąt Muromskich i Świętego Nikona z Optiny.

Święci Piotr i Febronia są uważani za patronów małżeństw. Co ciekawe, umarli jako mnisi. O tym dowiecie się więcej przy czytaniu ich żywotów, ale już zaspoileruję. Na starość cnotliwe małżeństwo postanowiło oddać się życiu mniszemu. Razem przyjęli postrzyżyny, jednego dnia odeszli też do wieczności. Bardzo ciekawy przykład symbolicznie ukazanego wzniesienia miłości na najwyższy stopień. Miłość małżonków uczestniczy w miłości do Chrystusa. Z tego być może powodu znani są dziś jako Piotr i Febronia, a nie jako Dawid i Eufrozyna, jak nazywali się od przyjęcia postrzyżyn. Schizma jest tu ukoronowaniem ich wzniesionej do nieba miłości. Oczywiście nie jest to zachęta dla starszych małżeństw do podobnego czynu i zasypywania biskupów podaniami o postrzyżyny, bo jest to przypadek indywidualny, dopasowany do realiów ówczesnych czasów i ich wysokiego stanu społecznego, wobec czego nie powinniśmy osądzać tego według dzisiejszych kryteriów. Obecnie myślę, że taka idealna miłość małżeńska to wspólne życie przed Chrystusem, czyli świadomość, że On jest takim małżeństwem cały czas, radość z tego i wspólne przechodzenie wszelkich życiowych trudności. Taka miłość nie kończy się nawet wraz ze śmiercią współmałżonka, bo przy takiej bliskości z Bogiem obecność zmarłego może być i powinna być odczuwana mimo braku jego fizycznej obecności.

Zakończyliśmy czas szczególnej radości ze zmartwychwstania Chrystusa i z zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jednak człowiekowi szkodzi ciągłe świętowanie i potrzebny jest co jakiś czas taki reset, stop. I w związku z tym przychodzi post. Post apostolski, znany też jako Piotrowy. Zaczyna się on w drugi poniedziałek po święcie zesłania Ducha Świętego na apostołów, a kończy w przeddzień święta apostołów Piotra i Pawła. Święto to wypada 28 czerwca, czyli w starym stylu 12 lipca. Jego długość zależna jest od daty Paschy. W tym roku wypadła ona wcześniej, także post jest długi. Jest on najbardziej łagodny ze wszystkich postów wielodniowych, a w nabożeństwie go w zasadzie nie zauważymy.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, od rozdziału 2, wersetu 9, do rozdziału 3, wersetu 8, i Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety 31-36. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, czego oko nie ujrzało i ucho nie usłyszało i co do serca człowieka nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A nam objawił to Bóg przez Ducha swego, gdyż Duch wszystko bada, także głębie Boże. Bo kto wśród ludzi wie, co w człowieku, jeśli nie Duch człowieka, który w nim mieszka? Tak też i tego, co w Bogu, nikt nie poznał, jak tylko Duch Boży. A my nie otrzymaliśmy ducha tego świata, ale ducha od Boga, abyśmy wiedzieli, czym zostaliśmy przez Boga obdarowani. I głosimy to nie w wyuczonych słowach ludzkiej mądrości, ale w tych, których nas nauczył Duch Święty, rozsądzając to, co duchowe, tym, co jest duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tego, co od Ducha Bożego, bo jest to dla niego głupotą i nie może tego poznać, gdyż należy to duchowo rozsądzać. Bo człowiek duchowy rozsądza wszystko, a sam przez nikogo nie jest rozsądzany. Któż bowiem poznał rozum Pana? Kto by go pouczał? A my rozum Chrystusowy mamy. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, ale jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mlekiem was karmiłem, a nie zwykłym pokarmem. Nie mogliście go bowiem przyjąć, ani nawet teraz jeszcze nie możecie, gdyż nadal cieleśni jesteście. Skoro bowiem wśród was jest zazdrość, kłótliwość i spory, to czyż nie cieleśni jesteście i nie postępujecie na miarę ludzką? Kiedy bowiem ktoś mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja Apollosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Bo kim jest Paweł, a kim Apollos? Sługami jedynie, dzięki którym uwierzyliście i wedle tego, co Pan dał każdemu z nich. Ja zasadziłem, Apollos podlewał, lecz wzrost dał Bóg. Ani ten więc, który sadzi, jest kimś, ani ten, który podlewa, ale Bóg, który daje wzrost. Ten, kto sadzi i ten, kto podlewa, są jednym, a każdy własną zapłatę otrzyma według swego trudu.

rzecze Pan taką przypowieść. Podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycy, które człowiek wziąwszy zasiał na polu swoim. Najmniejsze wprawdzie jest ze wszystkich nasion, gdy jednak wyrośnie, większe jest od innych roślin i staje się drzewem, tak że ptaki niebiańskie przylatują i wiją sobie gniazda na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Podobne jest królestwo niebios do zaczynu, który kobieta wziąwszy, wmieszała w 3 miary mąki, tak że wszystko się zakwasiło. To wszystko powiedział Jezus do tłumów w przypowieściach. A bez przypowieści nic do nich nie mówił. Aby się wyjaśniło, co jest powiedziane przez proroka mówiącego: otworzę w przypowieściach usta moje i ogłoszę to, co ukryte od założenia świata. Wówczas Jezus, zostawiwszy tłumy, przyszedł do domu.

0: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ksiądz Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus mówi nam o Królestwie Bożym i pokazuje nam bardzo proste obrazy. Mówi nam o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Ziarnko gorczycy jest małe. Człowiek bierze je w rękę i prawie go nie widać. A jednak kiedy zostaje zasiane, to wyrasta z niego duża roślina. I Chrystus pokazuje nam przez to, że sprawy Boże bardzo często zaczynają się właśnie od takich małych i niepozornych rzeczy jak ziarnko gorczycy. Bo czasami czekamy na coś wielkiego. Chcielibyśmy, żeby nasza wiara od razu była mocna, żeby nasza modlitwa od razu była głęboka, żeby człowiek po jednej spowiedzi stał się zupełnie innym człowiekiem. A życie duchowe zaczyna się najczęściej od takich małych i niepozornych rzeczy. Zaczyna się od modlitwy, od tego, że człowiek rano przeżegna się przed ikoną, od tego, że przyjdzie do cerkwi, chociaż jest zmęczony, od tego, że powstrzyma język wtedy, kiedy chciałby powiedzieć coś złego. I to są właśnie takie małe rzeczy. Ale przed Bogiem te wszystkie małe rzeczy wcale nie są już takie małe. Święty Klemens Aleksandryjski, wielki ojciec naszej cerkwi, komentując tę przypowieść, mówi coś bardzo istotnego. Mówi o tym, że słowo o Królestwie Bożym jest ostre i mocne jak gorczyca i że ono powstrzymuje w człowieku gniew oraz pychę. Są to bardzo mądre słowa, bo my często chcemy, żeby Słowo Boże było dla nas miłe. Mówimy o tym, że Słowo Boże nas uspokaja, pociesza nas, podnosi nas na duchu. I to wszystko oczywiście jest prawda, tak się dzieje. Ale Słowo Boże nie zawsze musi być słodkie. Czasami jest ono jak gorczyca. Ma ostry smak, szczypie i potrafi poruszać sumienie. Kiedy Ewangelia mówi nam o przebaczeniu, a my nie chcemy przebaczać, wtedy to słowo jest ostre. Kiedy Ewangelia mówi, żebyśmy się uniżyli, a w nas jest pycha, to wtedy właśnie takie słowo jest ostre. I dlatego mówi się, że to słowo leczy nas jak ziarnko gorczycy. Święty Klemens Aleksandryjski mówi, że z tego słowa wypływa prawdziwe zdrowie duszy. Bo dusza człowieka choruje nie tylko wtedy, gdy człowiek popełnia wielkie grzechy. Dusza choruje także wtedy, gdy człowiek długo nosi w sobie gniew, gdy karmi urazy, gdy nie umie ustąpić, gdy uważa, że zawsze ma rację. I wtedy Chrystus daje nam słowo takie jak małe ziarno gorczycy, niepozorne, ale z drugiej strony mocne, czasami gorzkie, ale pożyteczne dla naszego zdrowia. I podobnie jest z zaczynem, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Kobieta wkłada go w mąkę i zaczyn powoli przemienia wszystko. Nie widać tego od razu. Nikt nie widzi każdej zmiany, ale ta zmiana powoli się dokonuje. I tak samo, drodzy bracia i siostry, działa w nas łaska Boża. Powoli, od środka. Człowiek czasem sam nie widzi, co się w nim zmienia, ale po jakimś czasie zauważa, że zmienia się dużo. Że szybciej przeprasza, że nie chce już żyć w takim samym grzechu jak dawniej, że to, co kiedyś wydawało się normalne, teraz staje się dla nas źródłem grzechu. I to jest, drodzy bracia i siostry, znak, że Słowo Boże zaczyna w nas pracować. Święty Klemens mówi również, że z tego małego ziarna wyrasta wielkie drzewo. Jest to cerkiew Chrystusowa, która rozciąga się po całym świecie. I to również jest ważne. Bo cerkiew nie zaczęła się od potęgi, nie zaczęła się od bogactwa, wpływów, od siły, ale cerkiew zaczęła się od wielkiej pokory Jezusa Chrystusa, od apostołów, od tej małej wspólnoty, która zaufała Bogu. A dziś w gałęziach tego drzewa, jak mówi Ewangelia, znajdują schronienie nawet ptaki niebiańskie. To znaczy, że w cerkwi człowiek może znaleźć miejsce dla swojej duszy. Może znaleźć sakramenty, może znaleźć uzdrowienie, może znaleźć dom, nawet jeżeli jest słaby i poraniony. Dlatego, drodzy bracia i siostry, ważne jest, żebyśmy nie gardzili tymi małymi początkami. Nie skupiajmy się na tym, że nasza modlitwa jest za słaba, że nasza wiara jest słaba, że nasze starania nie mają znaczenia. Bo jeżeli to małe ziarno oddamy Bogu i będziemy je nadal pielęgnować, to być może wyrośnie z niego coś wielkiego i coś pięknego. I pamiętajmy o tym, drodzy bracia i siostry, że słowo Ewangelii jest prawdziwe. Nie uciekajmy od Ewangelii wtedy, kiedy dotyka naszej pychy, kiedy słowo Jezusa Chrystusa nas zaboli, bo lekarstwo nie zawsze musi być słodkie. Czasami jest ostre właśnie jak gorczyca z dzisiejszej Ewangelii, ale jeżeli przyjmiemy je z pokorą, jeżeli będziemy ufać Bogu, że jest nam to potrzebne, to z pewnością przyniesie ono zdrowie dla naszej duszy. Niech dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, przypomina nam o tym, że nie powinniśmy lekceważyć małych i dobrych rzeczy w naszym życiu. Ziarnko gorczycy jest prawie niewidoczne, a jednak może wyrosnąć z niego wielkie drzewo. Tak samo w naszym życiu duchowym jedna szczera modlitwa, jedno przebaczenie albo jedna dobra decyzja mogą stać się początkiem naszej prawdziwej przemiany. Prośmy Jezusa Chrystusa, aby Jego Słowo nie pozostawało tylko słowem usłyszanym w cerkwi, ale żeby naprawdę zakorzeniło się w naszym życiu. Nawet jeśli będzie dla nas ostre jak gorczyca, jeśli dotknie naszego gniewu albo naszej pychy, bo Bóg przecież nie dotyka nas po to, żeby zawstydzić, ale po to, żeby nas uzdrowić. Niech to małe ziarno wiary wzrasta w nas każdego dnia i będzie dla nas prawdziwym drogowskazem w zdobywaniu Królestwa Bożego. Amin.

0: przed Państwem kolejny odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie, a w nim o cerkwiach pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w województwie podlaskim, w nawiązaniu do niedzielnego święta tychże apostołów. Posłuchajmy.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. 12 lipca w najbliższą niedzielę, według kalendarza juliańskiego, cała święta cerkiew prawosławna wspomina pamięć świętych apostołów Piotra i Pawła, pierwszych spośród zwierzchnich. Dzisiaj zabiorę Państwa w podróż po województwie podlaskim, szlakiem cerkwi pod wezwaniem tych świętych apostołów, jednak zanim to, przypomnę jeszcze ich historię, a najpierw usłyszymy troparion do tych świętych.

Za nami troparion do świętych apostołów Piotra i Pawła. Ich życie różne pod kątem wykształcenia, kultury, pochodzenia, jednak wspólny współczynnik – Jezus Chrystus i Jego nauka połączyły na wszystkie wieki tych dwóch pierwszych krzewicieli wiary. I tak apostoł Piotr, którego pierwotnie imię brzmiało Szymon, był synem rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Jego braterskie pokrewieństwo z apostołem Andrzejem, pierwszym spośród powołanych, pozwalało wspólnie trudzić się w zawodzie rybaków, jakimi byli. Apostoł Piotr pochodził z Kafarnaum, gdzie przed powołaniem mieszkał razem z żoną. Przywołany przez Zbawiciela w momencie połowu ryb na jeziorze Genezaret, zawsze okazywał wyjątkowe oddanie i stanowczość, przez co zyskał uznanie u Chrystusa na równi z apostołem Jakubem i Janem Teologiem. Jego siła i płomienny duch były przyczyną umiejscowienia go wśród szczególnego miejsca apostołów. Jako pierwszy wyznał Jezusa Chrystusa jako Boga i Mesjasza, za co otrzymał przydomek Kefas, słowo pochodzące z języka aramejskiego, oznaczające skałę. Apostoł Piotr jako pierwszy znacznie przyczynił się do rozszerzenia, rozpowszechnienia i utwierdzenia kreującej się cerkwi po zesłaniu Świętego Ducha na apostołów, czego dowodem było przekonanie 3000 ludzi na wiarę Chrystusową. Natomiast podczas jednego z kazań schrystianizował 5000 Żydów. Jego duchowa siła była na tyle osobliwa, że w momencie przechadzania się po ówczesnych drogach sam cień padający z jego ciała na ziemię miał właściwości uzdrawiające chorych i potrzebujących. Wnuk Heroda Wielkiego, Herod Agrypa I, w 42 roku po narodzeniu Chrystusa rozpoczął prześladowanie chrześcijan. To on był przyczyną śmierci Jakuba Zebedeusza oraz pierwszego uwięzienia apostoła Piotra. Chrześcijanie, dowiedziawszy się o uwięzieniu i chęci uśmiercenia swojego brata, gorliwie zanosili modlitwy do Stwórcy, by go ochronił i uwolnił, czego efektem było widzenie apostołowi anioła, którego niespodziewany gość uwolnił od wszelkich łańcuchów, pomagając uciec z celi. Inne świadectwa o apostole Piotrze zachowano tylko w cerkiewnej tradycji. Wiadomym jest, że głosił Ewangelię na brzegach Morza Śródziemnego w Antiochii, Małej Azji, gdzie ukazywał Chrystusa grupie wyznawców wyznania mojżeszowego, Egipcie, gdzie wyświęcił apostoła i ewangelistę Marka na pierwszego biskupa aleksandryjskiej cerkwi. Następnie ewangelizował w Koryncie, Rzymie, Hiszpanii, Kartaginie i Brytanii. Przy końcu swojego życia ponownie przybył do Rzymu, gdzie przyjął męczeńską śmierć w 67 roku, będąc ukrzyżowanym głową do dołu. Drugim zwierzchnim apostołem był święty Paweł z grona pierwszej dwunastki. Pierwotnie nosił imię Szaweł. Urodził się w mieście Tars w Małej Azji, w którym to funkcjonowała rozsławiona grecka akademia kształcąca swoich mieszkańców. Rdzennie pochodził z rodu żydowskiego, jednocześnie będąc oswobodzony z poddaństwa rzymskiego. W Tarsie święty Paweł otrzymał swoje pierwsze wykształcenie, gdzie poznał się z kulturą pogańską, co możemy zaobserwować dogłębnie studiując jego listy, w których zauważamy jej naleciałości. Młody Paweł kształcony był do przyjęcia godności rabina. Zakończywszy naukę, zaczął utożsamiać siebie z silnym i radykalnym prześladowcą wszystkich chrześcijan. Będąc świadkiem męczeńskiej śmierci pierwszego męczennika i diakona Stefana, został naznaczony oficjalnie wykorzeniać chrześcijan w Palestynie i Damaszku. Bóg upatrzył sobie w nim naczynie wybrane, co przejawiło się w głosie słyszanym z nieba podczas jego podróży do Damaszku. Incydent i dialog Stworzyciela z pierwotnym prześladowcą doprowadził do utraty jego wzroku. Ten epizod diametralnie zmienił myślenie Pawła. Postrzeganie wiary Chrystusowej, której apogeum był chrzest apostoła przez Ananiasza, doprowadził do odzyskania wzroku i metamorfozę ściemiężyciela do gorliwego wyznawcy Chrystusa. Wściekłość Żydów oburzonych nawróceniem zmusiła go do ucieczki do Jerozolimy, gdzie przyłączył się do wierzącego społeczeństwa i poznał się z innymi apostołami. Około 43 roku na prośbę Barnaby udał się do Antiochii, gdzie głosił zmartwychwstałego Chrystusa, a następnie obaj udali się do Jerozolimy.
po powrocie wyruszył w pierwszą apostolską podróż, która trwała od 45 do 51 roku. W tym czasie odwiedził Cypr i pierwotne miejscowości z Małej Azji, m.in. Antiochię Pizydyjską, Ikonium, Listry i Derbi. W 51 roku uczestniczył w Soborze Apostolskim w Jerozolimie, gdzie rozstrzygana była kwestia dotycząca obrzędów wywodzących się z prawa mojżeszowego. Podczas drugiej apostolskiej podróży święty Paweł odwiedził kolejne miejscowości Małej Azji wraz z Macedonią, Tesalonikami i Werią, które trwały od 51 do 54 roku, po czym wrócił do Antiochii. Po tej wędrówce oddalił się do Jerozolimy, po drodze odwiedzając Efes, Korynt, po czym dotarł ponownie do Antiochii. Po niedługim przebywaniu w niej rozpoczął trzecią podróż apostolską, która trwała w latach 56-58. Odwiedził wtedy m.in. miejscowości Efes, Tiranę, Macedonię, po czym wrócił do Jerozolimy. W roku 65 odwiedził pozostałe miejscowości Małej Azji. Podczas przebywania w Koryncie spotkał się z apostołem Piotrem i wspólnie przez Dalmację i Włochy doszli do Rzymu, gdzie zostawił współtowarzysza. W 66 roku udał się na zachód, docierając do Hiszpanii. Wracając do Rzymu, został osadzony w więzieniu, w którym znajdował się do śmierci. Po 9-miesięcznym przebywaniu w zamknięciu został ścięty mieczem jak rzymski obywatel niedaleko Rzymu w 67 roku, po narodzeniu Chrystusa w 12 roku panowania Nerona. To tyle z krótkiej historii dwóch apostołów. Wysłuchajmy teraz kondakionum do świętych apostołów Piotra i Pawła.

0: Za nami kondakion do świętych apostołów Piotra i Pawła. I tak jak wspominałam na początku, już w najbliższą niedzielę, 12 lipca, Cerkiew Prawosławna wspomina szczególnie pamięć świętych apostołów Piotra i Pawła. Z tej okazji warto wybrać się na wycieczkę, drodzy Państwo, po województwie podlaskim. W każdej cerkwi na pewno spotkamy wielu pielgrzymów, wyjątkowe nabożeństwa skierowane szczególnie do patronów cerkwi. Dwaj apostołowie są popularnymi opiekunami podlaskich cerkwi prawosławnych. Zaczynamy, można powiedzieć, z centrum, gdyż pierwsze wzmianki o jeszcze drewnianej cerkwi w Wasilkowie, nieopodal Białegostoku, pochodzą z 1566 roku. Obecna murowana cerkiew została wybudowana w 1853 w stylu bizantyjsko-ruskim. Wewnątrz znajduje się zabytkowy ikonostas z 1836 roku. Budynek postawiony na podmokłym terenie, dlatego grunt umocniono drewnianymi palami i kamieniami na zaprawie wapiennej. 20 lat po postawieniu cerkwi zbudowano późnoklasycystyczną zabytkową bramę o unikalnej architekturze, będącą jednocześnie cerkiewną dzwonnicą. Poświęcenie cerkwi miało miejsce 22 maja 1853 roku przez biskupa wileńskiego Józefa. W 1866 roku w cerkwi umieszczono kopię cudownej ikony Matki Bożej ze Świętej Wody, zwaną też Matką Boską Wasilkowską. W 1867 roku cerkiew uległa częściowemu spaleniu, a rok później przez uderzenie pionura spłonęła doszczętnie. Ogień był tak gorący, że stopił nawet kościelne dzwony. W 1871 roku był gotowy projekt nowej cerkwi. Odbudowa zakończyła się w 1875 roku, a poświęcenie miało miejsce 8 września tegoż roku. W 2007, ze względu na zwiększającą się liczbę wiernych, do cerkwi dobudowano przedsionek o powierzchni 50 m2. Cerkiew łącznie z dzwonnicą wpisano do rejestru zabytków 19 listopada 1993 roku. Ruszając teraz na południe województwa, trafiamy do Siemiatycz. Tutaj na wzgórzu stoi jasna murowana cerkiew z 1866 roku. Co ciekawe, budynek odegrał swoją rolę w historii jeszcze zanim został oficjalnie otwarty. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku w mieście rozegrała się krwawa bitwa. Rusztowania i mury niedokończonej jeszcze cerkwi posłużyły powstańcom za idealną osłonę i punkt obrony przed carskim wojskiem. Dzisiaj na szczęście jest tu już zupełnie spokojnie, a w środku można podziwiać piękny stuletni ikonostas, który przywieziono tam aż z Grodna. Kolejna miejscowość na naszej mapie to Rajsk. Rajsk to chyba najbardziej niesamowita historia na tym szlaku. Oryginalna cerkiew w Rajsku została doszczętnie spalona przez hitlerowców w 1942 roku podczas pacyfikacji wsi. Po wojnie mieszkańcy zostali bez miejsca modlitwy. Nie zamierzali jednak budować niczego od zera. W latach 60. dowiedzieli się, że we wsi Poturzyn na Lubelszczyźnie stoi opuszczona drewniana cerkiew z 1912 roku, która po wysiedleniach ludności służyła jako magazyn nawozów. Podlasianie odkupili budynek, rozebrali go belka po belce, przewieźli na ciężarówkach ponad 200 km i w 1969 roku złożyli w Rajsku. Dzisiaj ta błękitna, drewniana świątynia wygląda, jakby stała tu od zawsze. Kierując się teraz w stronę magicznego miejsca, w stronę Puszczy Białowieskiej, dojeżdżamy do Lewkowa Starego. Tutaj stoi drewniana, urokliwa, jaśniutka cerkiewka. Według jednych autorów pierwsze wzmianki o prawosławnej cerkwi w Dobrach Masalskich na terenie Lewkowa pochodzą z 1505 roku. Kolejną drewnianą świątynię z bali modrzewiowych na jej miejscu zbudowano w 1574 roku, a jej fundatorem był Fiodor Masalski. Datę wzniesienia nowej świątyni wyciosano na balce nad drzwiami do obiektu. Inskrypcja ta była widoczna do lat 60. XX wieku, później zakryto ją szalunkiem. Była to budowla jednokopułowa z 10 oknami. W sąsiedztwie obiektu znajdowała się drewniana dzwonnica. Według innych informacji, nie ma żadnych dowodów na istnienie cerkwi w XVI wieku, a pierwsze pewne informacje o świątyni dotyczą unickiej budowli sakralnej i pochodzą z 1698. Po powstaniu listopadowym parafia w Lewkowie Starym została włączona do rosyjskiego kościoła prawosławnego na mocy postanowień Synodu Połockiego w 1839. Od tego momentu funkcjonowała w ramach dekanatu wołkowyskiego eparchii wileńskiej i litewskiej. W 1847 do Lewkowskiej cerkwi uczęszczało ponad 1000 mężczyzn i jeszcze więcej kobiet. A w kolejnych latach liczba ta była coraz wyższa. W 1853 w sąsiedztwie budynku znajdował się parafialny cmentarz, następnie przeniesiony w inne miejsce. W 1869 roku z parafii w Lewkowie Starym wydzielono nową placówkę duszpasterską w Narewce. Po tej zmianie w 1876 liczbę wiernych oszacowano na 1364 osoby. 1 września 1874 miało miejsce ponowne poświęcenie cerkwi po remoncie, które sfinansowano z datków parafian. W roku następnym powtórnie zmniejszono terytorium parafii lewkowskiej, zaliczając niektóre wsie podległe jej do parafii w Juszkowym Grodzie i w Łosince. Do cerkwi lewkowskiej po tej zmianie nadal uszczęszczało ponad 1200 osób. W 1881 do obiektu wstawiono nowy ikonostas. Po tym wydarzeniu, 8 listopada 1881 roku, świątynię ponownie wyświęcono. Fundatorem ikonostasu był Grzegorz Birycki, mieszkaniec Lewkowa Starego, który po odbyciu 25-letniej służby wojskowej w armii carskiej wrócił do rodzinnej wsi i podjął pracę nauczyciela. W darze dla cerkwi przekazał on również 5 kwiatów na ikony. W 1915 roku prawosławni mieszkańcy Lewkowa Starego udali się na bierzeństwo. Blisko 1/3 ludności nigdy nie wróciła do rodzinnej miejscowości. Liczba uczęszczających do cerkwi spadła ponownie w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej. Mieszkańcy Lewkowa Starego zostali przez okupantów niemieckich wysiedleni lub zmuszeni do wyjazdu na roboty. Część tych, którzy wrócili do wsi, wyjechała następnie do ZSRR lub uciekła przed polską partyzantką. W 1948 rozebrano dzwonnicę cerkiewną z powodu jej złego stanu technicznego. W zastępstwie starszej konstrukcji wzniesiono przedsionek, w którym wbudowana jest nowa dzwonnica. W latach 70. XX wieku do świątyni lewkowskiej uczęszczało 565 rodzin. W 1981 cerkiew została wymalowana, a w 1995 przeprowadzono jej generalny remont. Kolejną renowację cerkwi, malowanie wewnątrz i z zewnątrz, przeprowadzono w latach 2004-2005. W końcu XX wieku do świątyni uczęszczało 922 osoby. Na sam koniec zostawiamy absolutny unikat. Na cmentarzu w Sobietynie, to nieopodal Siemiatycz, stoi malutka, bardzo skromna drewniana cerkiewka z dachem krytym gątem. Powstała ona w 1672 roku, co oznacza, że przetrwała ponad 350 lat i jest jednym z najstarszych tego typu zabytków w regionie. Z jej budową wiąże się lokalna opowieść. Kiedy w XVII wieku w okolicy szalała epidemia cholery, mieszkańcy Sobietyna postanowili postawić tę cerkiew jako prośbę o ratunek. Legenda głosi, że choroba w dziwny sposób ominęła wieś, nie dotykając ani jednego mieszkańca, co oczywiście przypisano opiece świętych apostołów Piotra i Pawła. Drodzy słuchacze, korzystając ze świętej niedzieli, święta apostołów Piotra i Pawła, zapraszam serdecznie do zwiedzania cerkwi pod tym wezwaniem na terenie naszego województwa. To dobra okazja do wyciszenia, modlitwy i poszerzania swoich horyzontów. Dobrej pogody. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja. A to po krótkiej przerwie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę 8 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o zaproszeniu na święto do Turkowic, wczorajszym święcie narodzenia świętego Jana Chrzciciela i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Jak co roku w lipcu monaster w Turkowicach świętuje swoją letnią Paschę. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca. W monasterze trwają obecnie prace przygotowawcze do montażu pierwszej części bizantyjskiej mozaiki, tylko z naturalnego kamienia, marmuru, w kopule cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej. Będzie to jedyne tego typu dzieło w Polsce. Pierwsza mozaika, Chrystus Pantokrator, święci prorocy i ewangeliści mają się pojawić już na przełomie sierpnia i września. W świątyni w tym celu odpowiednio przygotowano podłoże. Ze ścian została usunięta stara powłoka malarska, wykonano bruzdowanie i gruntowanie ścian. Ułożono również marmurową lamperię, która w przyszłości ma służyć podtrzymaniu ciężaru kamiennej mozaiki. W związku z tym siostry zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o finansowe i modlitewne wsparcie tej inwestycji, zapewniając o swojej codziennej modlitwie za wszystkich ofiarodawców. Program uroczystości wygląda następująco. We wtorek 14 lipca o 16:45 powitanie hierarchów, o 17:00 całonocne czuwanie i około 20:30 akatyst przed turkowicką ikoną Matki Bożej. Godzinę później panichida. W środę o 6:00 liturgia w cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej ze śpiewem bizantyjskim w wykonaniu sióstr, 8:30 poświęcenie wody, 9:30 powitanie hierarchów i o 10:00 świąteczna boska liturgia z procesją. Wczoraj uroczyście obchodzono dzień narodzin świętego Jana Chrzciciela. Z tej okazji świętowała m.in. Nowa Wola, gdzie jest to główne święto parafialne. Uczestniczyło w nim wielu wiernych duchownych, a liturgii przewodniczył ksiądz Mitrat Jan Jaroszuk, dziekan dekanatu grudeckiego, który tego też dnia obchodzi swój dzień imienin. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 1 sierpnia z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego organizuje pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. W programie godzina 5 odjazd, godzina 8:30 akafist, godzina 10 liturgia, procesja i posiłek. Powrót, przyjazd do Białegostoku około godziny 17. Zapisy pod numerem telefonu 883-772-000 do 25 lipca.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z żywotami świętych oraz posłuchamy audycji Lecha Pileckiego. O godzinie 18 pomodlimy się słowami akatystu do świętych Piotra i Febroni. Około 19.10 audycja pana Jana Smyka z serii A Kiedyś To Było, a w niej rozmowa z księdzem mitratem Janem Jaroszukiem. Godzina 20 to wieczorne wydanie wiadomości, po których program muzyczno-informacyjny. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

według starego stylu, jest dziś 25 czerwca. Cerkiew świętuje dziś dzień świętych Piotra i Febronii z XIII wieku, świętej Febronii Dziewicy z IV wieku i świętego Nikona z Optiny z XX wieku. Żywoty świętych już za chwilę.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych prawowiernych, księcia Piotra, Dawida w zakonie i księżnej Febronii, Eufrozyny w zakonie, cudotwórców muromskich. Święty Piotr wstąpił na tron książęcy w Muromie w 1203 roku. Pewnego razu ciężko zachorował i polecono nad nim opiekę dziewczynie o imieniu Febronia, która znała lecznicze właściwości ziół. Książę polubił ją i po darowaniu jej wolności ożenił się z nią, chociaż była córką pszczelarza. Jednak pełni pychy bojarzy nie chcieli przyjąć księżnej pochodzącej z prostego ludu i zażądali, żeby książę wyrzekł się żony. Święty Piotr odmówił rozerwania świętych więzów małżeńskich, za co bojarzy wypędzili małżonków z miasta. Musieli odpłynąć z miasta rzeką. Wkrótce na Murom spadły nieszczęścia. Lud dostrzegł w tym przejaw gniewu Bożego, kajał się i zażądał wezwania księcia i jego żony. Po powrocie na książęcy tron małżonkowie poświęcili się sprawom miłosierdzia i pobożności. Pewnego razu księżna płynęła rzeką i pewien szlachcic wstrząśnięty jej urodą popatrzył na nią z bezwstydnymi zamysłami. Wtedy święta Febronia kazała mu zaczerpnąć ręką wody z jednej strony łodzi i z drugiej i zapytała go, czy jest w nich jakaś różnica. Odpowiedział, że nie ma, na co księżna zauważyła. Tak samo identyczna jest kobieca natura. Dlatego na próżno zapominasz o swojej żonie i myślisz o innej. Małżonkowie byli miłosierni, sprawiedliwi i łagodni wobec wszystkich swoich poddanych. Ze współczuciem pomagali biednym i sierotom, szanowali kapłanów i mnichów, godzili skłóconych. Ich dom był schroniskiem dla potrzebujących i nieszczęśliwych. Poza tym święci wyróżniali się miłością i cnotą, w całym swoim życiu będąc wzorem chrześcijańskich małżonków. Niedługo przed śmiercią ukoronowali swoje cnotliwe życie mniejszymi postrzyżynami, przyjmując imiona Dawid i Eufrozyna. Małżonkowie spoczęli w Panu tego samego dnia, 25 czerwca 1228 roku, na wieki połączywszy się w Chrystusie, w którym złożyli całą nadzieję. Przy ich świętych relikwiach natychmiast zaczęły dziać się cuda. Od tego czasu Piotr i Febronia są czczeni przez lud jako święci opiekunowie małżeństwa.

0: A przed Państwem odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika.
1: Dziś chcę Państwu opowiedzieć, z czego słynie w Bielsku pan Doroteusz Fionik. Przyznaję, że mam wyjątkową sympatię, szacunek i podziw dla takich osób, które swoją zawodową lub społeczną działalnością dają przykład, jak w często uśpionych środowiskach pobudzić ludzi do wspólnych działań. Przykładem właśnie takiego prawdziwego środowiskowego lidera w Bielsku Podlaskim jest bezsprzecznie pan Doroteusz Fionik. To właśnie on w większości z własnych środków stworzył podziwiane przez chyba wszystkich, którzy odwiedzają to świetnie rozwijające się miasto, Muzeum Małej Ojczyzny, mieszczące się przy ulicy Sosnowej 56 w Studziwodach. Obecnie jest to dzielnica Bielska Podlaskiego, skądinąd znana, proszę Państwa, już nawet w 1514 roku. Założycielami Studziwód była rodzina bielskich mieszczan, Siejeniewiczów, przedsiębiorców i mecenasów kultury, znanych skądinąd, proszę Państwa, z tego, że byli twórcami monasteru Supraskiego. Budynek ten w Studziwodach zbudowali w 1925 roku pradziadkowie pana Doroteusza Fionika, Anastazja i Paweł Kondratiukowie, a ich spadkobierca, pan Doroteusz Fionik, przeniósł go na posesję przy ulicy Sosnowej 56 i po adaptacji, a także solidnym remoncie, zamienił go w swoje prywatne, ogólnodostępne muzeum. Ten parterowy, drewniany budynek o konstrukcji zrębowej z dwuspadowym dachem przykrytym gontem jest znakomitym przykładem naszego regionalnego budownictwa. W jego wnętrzu prezentowana jest stała wystawa etnograficzna, pokazująca, jak jeszcze nie tak dawno żyli mieszkańcy naszego regionu, jak wyglądały poszczególne części domu, jak wyglądały meble, sprzęty kuchni, izby mieszkalnej i codzienne lub odświętne ubiory. Pan Doroteusz Fionik, którego można nazwać po prostu człowiekiem orkiestrą, bo to jest z wykształcenia historyk, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów muzealniczych w Mińsku, a także alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Jablecznej, zawsze znajduje w życiu prywatnym czas na bycie jeszcze psalmistą w pobliskiej wsi Widowo i był też katechetą i, proszę Państwa, a bywa nawet czasami rolnikiem. Na domiar wszystkiego jest jeszcze od 22 lat prezesem Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, mieszczącym się w domu przy ulicy Sosnowej 17, zbudowanym właśnie 200 lat temu przez rodzinę Antychowiczów. Ten dom o charakterze dworkowym znajdował się niegdyś w centrum Bielska Podlaskiego przy ulicy Poniatowskiego 14 i w latach 2003-2011 był relokowany, po prostu przeniesiony i odbudowany właśnie w Studziwodach. Stowarzyszenie to prowadzi bardzo szeroką działalność wydawniczą, między innymi na rzecz miejscowych środowisk mniejszości białoruskiej. Od wielu lat publikowane są tam periodyki takie jak Bielski Hostiniec, Mielnicki Gościniec oraz serie wydawnicze o charakterze naukowo-popularyzatorskim. Rozgłosu stowarzyszeniu dodaje także świetnie działający tam folklorystyczny zespół Żemerwa, a także stale tam organizowane są warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi i różnorodne imprezy kulturalne. Proszę Państwa, w budynku tym przy ulicy Sosnowej 17 mieści się również biblioteka imienia księdza doktora Grzegorza Sosny, a w kilku salach parteru i na piętrze można także podziwiać mnóstwo eksponatów etnograficznych i liczne dzieła miejscowych twórców ludowych z zakresu rzeźby, malarstwa, dziwiarstwa, a nawet zdobyczy pozyskanych z archeologicznych odkryć w Bielsku Podlaskich. Spotkany przeze mnie w tym muzeum, zapewne miejscowy uczestnik prowadzonych tam aktualnie zajęć, powiedział mi, że on wprost nie wyobraża sobie, aby kiedykolwiek w Bielsku Podlaskim zabrakło pana Doroteusza Fionika. No i proszę Państwa, to jest moim zdaniem chyba najlepsza ocena działalności pana Doroteusza Fionika na rzecz wszystkich mieszkańców Bielska Podlaskiego.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Kto dostrzega u siebie wiele dobrych czynów i nie będzie myślał, że jest ostatnim z ostatnich, ten ze wszystkich swych dobrych uczynków nie otrzyma żadnej korzyści.

0: Za nami odcinek audycji Lecha Pileckiego, znanego podlaskiego przewodnika. A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu do świętych Piotra i Febronii, patronów małżeństw oraz osób chcących w takowe wstąpić. O ich wstawiennictwo proszą również osoby szukające osoby, z którą spędzą całe życie.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akatyst ku czci świętych Piotra i Febroni. Popularność akatystu ku czci Bogu Rodzicy odbiła się na powstawaniu podobnych dzieł. Są one tworzone na wzór oryginału z zachowaniem charakterystycznej struktury. Badacze odszukali już ponad 2600 takich kompozycji w 15 językach. Pierwsze takie utwory zaczęły pojawiać się u schyłku Bizancjum, około 700-800 lat po napisaniu oryginalnego akatystu ku czci Matki Bożej. Pisano je ku czci Chrystusa, świętych lub poszczególnych ikon Bogu Rodzicy. Wiele z nich zadomowiło się nawet w praktyce polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, o czym między innymi mówi ksiądz Jerzy Klinger w swoich wspomnieniach z monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej, informując o akafistach trwających całą noc. Ich mnogość podkreśla wydawanie na wschodzie modlitewników nazywanych akafistnikami, pełnych akatystów ku czci Bogu Rodzicy, Chrystusa i najbardziej czczonych świętych. Różnorodne akatysty pisano nie tylko na wschodzie, ale i na zachodzie, choć najwięcej powstawało w Rosji. Mimo wielości tych dzieł należy mieć na uwadze, iż jak podaje archimandryta Cyprian Kern, innych akatystów, oprócz tego ku czci Bogu Rodzicy, ustaw cerkiewny nie zna.

0: A przed nami program Jana Smyka o tytule Kiedyś to było, a jego gościem będzie wielka postać naszej cerkwi, ksiądz Mitrat Jan Jaroszuk, dziekan okręgu grudeckiego.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Sława Jezusu Chrystu!
3: Sława na wieki Bogu!
2: Jestem dzisiaj u ojca Mitrata Jana Jaroszuka, proboszcza parafii Michałowskiej. Tu jest cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Baciuszka, gdzieś jest druga taka parafia, jak tu w Michałowie, żeby taki widok na cerkiew był?
3: No, chyba nie ma. To jest oczywiście jedna cerkiew w Michałowie, która no, architekturą to jest podobna. Kiedyś była wystawa na Grabarce, to w Finlandii. Myślałem, że to, ale to akurat nie nasza Finlandia, ale wewnątrz to tylko chyba jedyna, która ma takie tą polichromię.
2: Dorodne lipy wokół.
3: A tutaj o, normalnie, nie wiem jak w tym roku, ale w tamtym roku to prawdziwki rosły tutaj. Normalnie.
2: W tym zagajniku.
3: No tutaj o, to na
2: od drogi.
3: Drewniana,
2: śliczna cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy z Michałowie.
3: Ten jak był remont, to tam gdzie krzyż na dzwonicy, to ja tam byłem wysoko na rusztowaniu.
2: Ponad 30 metrów.
3: Tak, tak. A tutaj o, też jak było, zmienialiśmy blachy i krzyże, to tutaj replika dachu. Przenieśli te krzyże, które były na cerkwi. I to tak, to moje. A też ogrodzenie, bo kiedyś tam co został płot, to jeszcze świętej pamięci ówczesny proboszcz, czyli potem metropolita Bazylii, sam ręcznie kuł ten, prawda, ogrodzenie.
2: To z jego czasów jeszcze, tak?
3: Tak, tak, tak. O, tutaj jest wzór tej kaplicy na cmentarzu.
2: Ta, która jest w budowie.
3: W budowie już, prawda, i krzyże są, dzwon jeden jest, prawda, także no, stolarka. Jest. O, w taki projekt takim. I tutaj jak robiliśmy remont cerkwi w 1921 roku, to konserwacje przyjeżdżali, żeby zostawić

0: kolory, takie jak Niemcy, ja szukaliśmy wszędzie, myślałem, że nie uda się, ale to aż z Portugalii. I akurat w projekcie było, że mogło być, bo tamte stare 25 na 25 cm, a te 30 na 30, ale też nie było, ale były 30 na 60. To potem cięliśmy na połowę cięciem wodnym i potem układaliśmy karo, tak jak to, wzór taki jak pozostało, jak było.
1: No i ojcze, te wspaniałe wasze polichromie profesora Dobrzeńskiego, słynącego i znanego z tego, że on specjalizował się w liternictwie.
0: Tak,
1: zresztą
0: tak.
1: Był szefem katedry na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w liternictwie. Tutaj można rozkoszować się jego dziełem.
0: To zawsze, kiedy dużo jest turystów, nawet pielgrzymów z Polski, nawet z zagranicy, to czasami zadają pytania, chodzi to o ornamenty, te wzory i tak dalej. No ja tłumaczę, że no, profesor Dobrzański na pewno ujął pewne motywy z pewnych regionów, prawda, bo on był tam na południu i tak dalej, żeby, a tutaj jako mając na uwadze, że w środku deski, czyli szalówka, która, prawda, żeby to było to, zostało nałożone różne szlaczki, które, prawda, mają swoje też na pewno znaczenie, bo mam nadzieję, że ja tak tłumaczę, że część jakby białoruskie, polskie, ukraińskie i tak dalej, po to, że w całości można jak to w takim, jak to ci, co odwiedzają, to zawsze, prawda, a tym bardziej, że polichromia została wpisana w rejestr zabytków w 2008 roku na nasz jubileusz. Jako, i między innymi w 2013 roku było ówczesne teraźniejszego burmistrza taka inicjatywa, żeby wszystkie parafie prawosławne katolickie przystąpili do wspólnego projektu w ramach funduszy norweskich i u nas miało być pełna konserwacja polichromii, odnowienie i wymiana podłogi z ogrzewaniem i jednocześnie wymiana stolarki okiennej z zachowaniem tych samych parametrów, no ale wniosek formalny przeszedł, dalej nie udało się, nie wiem, w przyszłości być może uda się przeprowadzić tą konserwację tej polichromii, ale to chyba już nie przy mnie.
1: Ta kolorystyka polichromii zapewne była źródłem natchnienia Leona Tarasiewicza do tego, kiedy tworzył herb województwa podlaskiego, tego żubra takiego różnokolorowego.
0: No ale jeszcze, jeszcze Leon Tarasiewicz nie był przy tym, prawda?
1: Tak, ale ja mówię, że
0: ale tak,
1: kiedy
0: tak.
1: Patrzył no. Na to, to być może się
0: nie, bo na pewno, jeżeli ktoś, jakiś twórca jakichś projektów, czy malowideł, czy jakichś rysunków i tak dalej, no na czymś jest oparte. Może być swoja pewna wizja, pewne i tak dalej, ale w każdym razie zawsze jest jakby gdzieś naniesienie pewnych kontur, pewnych kolorów, pewnych wzorów odnoszących się do, prawda, danego regionu, żeby to połączyć. Oczywiście kto zna się na, prawda, to, bo laik, to trudno zrozumieć, czemu takie są, a nie inne wzory i tak dalej, a artysta, on ma już tak pewna wizja. I on tak jak tak. I tak samo w Michałowie, w naszej cerkwi, ono jest takie połączone w takiej kompozycji i daje w całości takie bogactwo, że nie unikalne, które.
1: Dziękuję
0: również.
1: Ojcze, za wprowadzenie, a teraz przystąpimy do sedna naszej audycji, a kiedyś to było. Ojcze Janie, 55 lat. Świeszczeństwo wasze.
0: Tak, budzie.
1: Dwie piątki.
0: Tak.
1: Kapłan na dwie piątki.
0: Kapłan na piątki.
1: Szmat czasu.
0: No tak, to prawda, nawet nie wieryć się, że akurat stolko lat, że prożył je i stolko lat świeszczeństwa i stolko lat w Michałowie, 43 lat.
1: Dużo. Daj Boże następne, ale to jeszcze...
0: Tak, dobrze.
1: Porozmawiajmy o tym, jak do tego 55-letniego jubileuszu kapłaństwa doszło. Urodziliście się przy ślicznym miejscu, Wajków nad Bugiem. Toż tam bliżej.

0: Niemirów, Mielnik, Serpelice, zaraz za Bugiem piękne plaże.
1: Tak.
0: Jak to tam było?
1: To oczywiście, kiedy od samych najmniejszych lat, zawsze wspomnienia bardzo takie miłe, i nawet jako moi rodzice opowiadali, ja jako najmłodszy z rodziny, to czasami nawet mówili, że przy drodze, gdzie zasypałem na kamieniu i tak dalej, potem tak, i tak było, a oczywiście do cerkwi w Mielniku było 5 kilometrów. To od samych najmniejszych lat całą rodziną my uczęszczaliśmy, początkowo jeszcze wozili, potem jak już trochę podrastałem, to rowerem jeździłem, a z kolei znowu, jeszcze przebaczę się Eugeniuszu na umowie, taki moment był, kiedy byłem w cerkwi na liturgii w niedzielę, on zaprosił mnie do przysługiwania i moment ten, w piątej klasie byłem, w ten czas od razu, kiedy w tą niedzielę i z kolei już cały czas, aż do momentu, kiedy poszedłem do seminarium, prawie na każdą niedzielę byłem w cerkwi i też przysługiwałem. I razem z rodzicami uczęszczaliśmy na różne nabożeństwa, nie tylko w niedzielę, ale w inne święta, w inne. I nawet jak w Wielkim Poście, to czasami było, że dwa razy w ciągu dnia chodziliśmy do cerkwi na nabożeństwo poranne i wieczorne.
0: A ile kilometrów z Wajkowa do Mielnika?
1: To 5 kilometrów.
0: 5 kilometrów.
1: Pierwsze, prawda, było tam do Przedmieście, a potem już Mielnik. Ale to już tutaj, prawda, cała ta osada Mielnik. Kiedyś jeszcze takie wspomnienia, że odległość plebanii była do cerkwi może prawie kilometr. No, a potem jeszcze też jak budowali plebanię, to ja pomagałem przy budowie tej plebanii jako czynem.
0: A proboszczem był
1: Niestieruk,
0: taki historyczny Baciuszka Eugeniusz.
1: Wcześniej to był
0: Naumow,
1: ojciec Eugenii Naumow, tak.
0: To przy waszej pamięci?
1: Tak,
0: jeszcze?
1: Przy mojej pamięci. I przysługiwałem przy nim. No i potem on, jak szedłem do seminarium, on opinię przedstawił, prawda.
0: Jaki to Baciuszka był wymagający?
1: Taki był raczej bardzo przyjazny. Zawsze rozmawiał, zawsze wspominał. Nawet teraz mamy ten kontakt z synem, profesorem Aleksandrem Naumowem. Mówił to, mój najlepszy druh.
0: Tak.
1: Zawsze wspomina, bo on ten sam rocznik.
0: Wyrastaliście od dziecka.
1: Tak, było, że no, powiem szczerą prawdę, jakaby relacja moja nie była, to bardzo miłe wspomnienia mojego dzieciństwa, wychowania, bo oczywiście należy stwierdzić, że ja nie miałem możliwości uczestniczyć w religii, bo w Mielniku, w parafii, a szkoła podstawowa w Sutnie, ale moi rodzice nauczyli tyle, że po dzień dzisiejszy to pozostało w takim moim sercu i nawet razem wspólnie w domu odmawialiśmy modlitwy poranne, wieczorne. Często mój tato był popieczycielem, to także te kontakty takie bardzo serdecznie. Po dzień dzisiejszy no, mam takie taką zadowolenie, że oczywiście te lata nie stracone, a na pewno wpłynęły na jakby mój los, moje kolejne życie, które no akurat, jako mówiąc o świeżczeństwie, że bo tak samo w rodzinie byli duchowni i nawet wujek był na Litwie, był świeżczennikiem, Nikołaj Krejdzicz, w tym jak to, te uzdrowiska. Druskienniki, tak, prawda. Pierwsze, kiedy byłem tam, prawda, i tak dalej. Moja siostra była w Wilnie matuszką, która wyszła za mąż za ojca Georgia Kierkowicza, który ojciec był z Mielnika i tam, prawda, miał parafię na Żwirynas, dzielnicy Wilna.
0: W samym Wajkowie szkoły nie było.
1: Nie było.
0: Bo tam od samej podstawówki chodziliście, ojcze, do Mielnika.
1: 3 kilometry do Sutna.
0: Do Sutna?
1: Do Sutna.
0: Ale tam była szkoła czteroklasowa czy siedmio?
1: Siedmioklasowa.
0: A ogólniak?
1: To już potem, kiedy w 1963 roku po skończeniu szkoły podstawowej, oczywiście pisałem podanie, oczywiście zwracając się jeszcze ojciec Ewgenii Naumow wydał opinię i tak od 1963 roku 4 lata w Warszawie w seminarium. Tak samo ostatni rok nawet byłem starostą w seminarium.
0: Baciuszka, jak to jest, jak taki chłopak nowy, niezupełnie taki wiejski chłopak, bo Mielnik to już jest nie taka wieś, to już
1: No
0: jest
1: to nasz
0: miasteczko.
1: Satos, to gród, prawda? Mielnik i Drohiczyn, to prawda.
0: Tak. Jak taki chłopak, który przyjeżdża ze wschodu, tam już na drugą stronę Bugu, zajeżdża do Wielkiej Warszawy, jak się czuje?
1: No, ja mam nadzieję, że byłem ze wsi, ale zaakceptowałem razem z kolegami i tak dalej. Nawet był taki moment, kiedy my spóźniliśmy się na egzamin. To ja potem już mnie też był egzamin i ustny, pisemny, no i zostałem przyjęty do seminarium. I także bardzo potem, zawsze kiedy my wracaliśmy na wakacje, na ferie, to zawsze było takim, było potem przekazywanie, opowiadanie. Oczywiście tato szczególnie odwiedzał. I interesował się, jak ja zachowuję się, jak ja uczę się i tak dalej.
0: Dyscyplina.
1: Nie, to była taka prawidłowo, dyscyplina mądra. A tym bardziej my naprawdę wszyscy, bo jako nas pięcioro był ja najmłodszy, to zawsze było błogosławieństwo i tak prawidłowo, jak powinno być w takim chrześcijańskim, prawosławnym domie.
0: No i w tym seminarium lat 4.
1: 1963, a w 1967 roku było zakończenie.
0: 18 lat wam stuknęło wtedy, jak
1: Tak,
0: kończyliście
1: już
0: seminarium.
1: tam w seminarium nawet było wezwanie jak przedpoborowy. A potem no, akurat nie dostałem się na studia do Akademii Chrześcijańską, która była w tym czasie siedziba w Chylicach. 4 lata doświadczałem, bo i czytałem, i śpiewałem w cerkwi. Byłem takim raczej aktywnym. To mnie bardzo dużo dało. Tam była taka Anna Michnowska, dyrygentką. To na śpiewki chodziłem i przyjmowałem udział. I w związku z tym dużo dokształciłem się.
0: Ale jako cywil
1: Jako
0: jeszcze.
1: cywil, tak.
0: A w której cerkwi?
1: W Mielniku Rodzeństwa Preświętej Bogorodzicy, Narodzenia Świętej Maryi Panny.
0: To tak było do 71 roku.
1: Tak, do 1971 roku, kiedy Baciuszka Jankowski, który jest teraz w Lewkowie, on napisał do mnie list, aby zapoznać się z dziewczyną, która w Żuków, ona jeszcze w Kętrzynie. I ja oczywiście pojechałem. I drugi raz, to było spotkanie, drugi raz pojechałem do Kętrzyna, no i akurat po rozmowach uzgodniliśmy, że pobierzemy się i tak 14 na Pokrowę 1971 roku był Urzędzie Stanu Cywilnego cywilny, a już na 17 października 1971 roku byli ślub cerkiewny w Kośnej.
0: Piękna cerkiew.
1: Tak, teraz prawda, tam remont po tej cerkwi zewnętrzny został dokonany wcześniej. No i
0: Ona
1: także.
0: ładnie położona, bo wysoką ma dzwonicę
1: Tak.
0: i kiedy tam ludzie, o szczególnie w takiej porze, kiedy są sianokosy, jak kosili wokół łąki, to widać było, jak ona
1: Tak,
0: tam błyszczy, jak
1: tak,
0: królowa,
1: tak.
0: ta
1: A
0: cerkiew.
1: my też już jako na pierwszej parafii Jurowlany, potem Nowy Dwór to i nawet z Michałowa to na Jefimie i Wsiechwalnej przejeżdżaliśmy na ten odpust, chociaż pod wezwaniem świętego Mikołaja, ale tam bardziej takie już dużo zbiera się ludzi i tak dalej, to
0: Na
1: zawsze
0: Juchimku.
1: tak, na Jefimku.
0: Tak. Wspomnieliście o ojcu Jankowski.
1: A Jankowski, on Leonid.
0: Leonid.
1: Leonid, tak.
0: Leonid.
1: On razem, my razem w 1963 roku poszliśmy do seminarium. On jako starszy, 40 chyba trzeci rok urodzenia, tydzień, a razem się uczyli, razem kończyli. No potem oczywiście jako starszy, on wcześniej, chyba 2 lata tylko różnicy świeższeństwa, bo on wcześniej, kiedy była jego pierwsza parafia, była w Kośnej, jako już proboszcza. No i tak, zbieg okoliczności, tak jak to można określić zawsze, niezbadane są wyroki boskie, nie spowiedzimy sądy Bożeje, tak chyba ja tak wyznaję, że chyba tak było Bogu ugodno tak wyrazić się w takim języku słowiańskim, że tak los, taki porządek akurat mojej drogi życiowej, i potem jako już świeższenika został zrealizowany.
0: Bo w tymże samym roku, w 71 roku, w roku, w którym wzięliście ślub, rukopołożenie, zostałem
1: Było
0: diakona.
1: tak, było, że kiedy zgłosiłem się do Władyki Nikanora, arcybiskupa białostockiego gdańskiego, no, po rozmowach wstępnych, no, akurat taka była potrzeba, pewne zmiany w jurowlanach na parafii, no i Władyka Nikanor powiedział, żeby pisz podanie o wyświęcenie, rukopołożenie, co oczywiście ja to spełniłem. No i akurat 31 października było rukopołożenie, wyświęcenie diakona. Tydzień czasu miałem praktyki w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku i potem 7 listopada było wyświęcenie Ireneusza, presbitera. Także ja mówię zawsze na dzień rewolucji.
0: Była, tak.
1: 8 listopada.
0: No, była to, ojcze, jakby nie patrzeć, rewolucja, bo historia i waszego służenia i życiowa historia przyniosła się, mówią, kresy, no, na wschodni pas Polski, bo zaczęliście proboszczostwo w Jurowlanach.
1: W Jerowlanach w parafii świętego Jerzego. I to ja też byłem początkowo delegowany do Samogródu. Tam w tydzień czasu też służyłem, a potem dekret do Jerowlan, gdzie na 4 grudnia na Wiedzenie, na wprowadzenie Najświętszej Maryi Panny do świątyni, miała być moja pierwsza służba. I tutaj akurat ojciec Eugeniusz Konachowicz, który był już naznaczony do Jałówki na proboszcz, a ja z kolei już do Jerowlan. No oczywiście trzeba zaznaczyć zawsze, komu to opowiadam, to 2 lata żyliśmy, jeszcze nie było światła, prądu, no ale takie miłe wspomnienia. Ja często tłumaczę, że dla mnie to była taka szkoła życia, bo wszystko trzeba było, no, praktycznie samemu, a wiem, że jak odprawiałem nabożeństwo, czujnie liturgię, to początkowo w niedzielę to było utrynia, a potem liturgia, a wiadomo, trzy tylko wsie. I w Jerowlanach było tylko początkowo 5 rodzin prawosławnych. Nieduża wieś, ale jednak nawet taki był moment, to bardzo takie dla teraz młodych kapłanów, że nie było nawet, byli piewcze, ale w sumie jak na Irze Cherubimy, to ja każdienie, prawda czy nie, i okazam, i śpiewam Irze Cherubimy, bo takie było wyjście. I ja to podkreślam, że pomimo było tak, no to oczywiście i sprawy finansowe były trudne, ale to nigdy nie narzekałem, wręcz przeciwnie. Jeszcze raz potwierdzam, to dla mnie i nie tylko szkoła życia, że to jest taki hart, który, no, tak mam nadzieję, że też tak we mnie uczynił jakieś podejście takiego poważnego traktowania i służby, i życia duchowo-religijnego, i życia pastorskiego.
0: 5 lat tam służyliście.
1: Bez 2 miesięcy.
0: I przeszliście, dostaliście nominację do Nowego Dworu. Niedaleko, znów na wschodzie.
1: Na Sokolszczyźnie, tak, powiem szczerą prawdę, że no, Była rozmowa z Wojtkiem Niekanorem, aby o ile byłaby możliwość, żeby inną parafię, no, bo wiadomo, już i córka urodziła się, Tatiana pierwsza w 1973 roku. No i potem akurat taka była propozycja do Nowego Dworu, też na Sokolszczyźnie, też przy granicy. I w związku z tym, kiedy no, wyraziłem zgodę, no, dostałem dekret i znowu w 1976 roku, znowu w październiku, otrzymałem dekret i przeniosłem się do Nowego Dworu, gdzie akurat znowu pewne obowiązki i służby i tak dalej, ale oczywiście tam było dwie plebanie i postanowiliśmy, po prostu wiernie podpowiadali, że dwie plebanie, ale trzeba nową budować, co z kolei udało się tą świątynię, potem był remont cerkwi zewnętrznej i tak dalej. I w związku z tym no, bardzo też po dzień dzisiejszy, tak jak spotykam się od czasu do czasu z wiernymi, to zawsze mówią, to nasz Baciuszka. Bo tak było, nawet tak opowiem, przy okazji, mając na uwadze Nowy Dwór, to kiedy już znowu była propozycja do Michałowa, to kiedy już było pożegnanie, to byłem bardzo zdziwiony, że nie chwalą się, ale nawet i katoliczki przychodziły, całują w rękę, płaczą, że prawda, nie tak, bo tak żyliśmy się.
0: A ta parafia Nowy Dwór to duża jest parafia?
1: To przy nas było ponad 400 dusz, tak,
0: O, no
1: w
0: to nie
1: sumie.
0: mało.
1: W samym Nowym Dworze było 8 domów prawosławnych. W tej chwili, no nie wiem, czy jest, chyba może ktoś jest, jakaś osoba, ale nazywali tak żartami nie Nowy Dwór, a Nowy Jork.
0: Dlaczego?
1: No bo wiele było w Stanach Zjednoczonych, nawet byli pewne rozliczenia, to w dolarach, to tak przyjęte zostało żartami.
0: I tam 7 lat
1: Tam
0: służyliście.
1: 7 lat, tak.
0: Po tych 7 latach ojciec Jan przechodzi do parafii, gdzie jest cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Cerkiew z 5 kopułami
1: Tak.
0: i z dzwonicą bardzo
1: Tak.
0: wysoką, bo ponad 30 metrów. No i w ogóle to jest inne miasto. To już miasto
1: No
0: Michałowo
1: miasto, bo
0: przecież.
1: w 2009 roku otrzymało prawo miejskie jako młode miasteczko.
0: No ale
1: A
0: jak jeszcze przyszliście tutaj w 83 roku, to
1: tak.
0: jeszcze.
1: Nie, tak nie, jeszcze normalnie jako osada. Bo zawsze tutaj, jak wspominamy o Bołochronimie, jest nasze właściwie, to nawet i dalej, jak w Wekteniach, nie śmiał o wiesi się, tylko o gradzie się. Zawsze to było wezwanie modlitewne.
0: No i wasza cerkiew tutaj, w której teraz i wtedy w 83 roku objął Baciuszka proboszczostwo, to szczyci się tym, że no jest to stara cerkiew, bo 1905-1906 rok piszą, że początek. No ale nie tym się szczyci. Szczyci się tym, że tutaj jest polichromia wykonana przez artystę Adama Stallone
1: Tak,
0: Dobrzeńskiego.
1: w latach 1954-55, kiedy ówczesnym proboszczem był ojciec Włodzimierz Doroszkiewicz, wsteczny brat Władyki Metropolity Bazylego, i przy nim właśnie została ta dokonana polichromia, tak zwana tempera.
0: Ale to jest cerkiew też z historią. Tutaj proboszczem był od 40 do 46 roku metropolita Bazylii
1: Bazyli Doroszkiewicz,
0: Doroszkiewicz.
1: tak. Jego pierwsza parafia była tutaj w Michałowie, ale potem przy nim było to ogrodzenie i dużo przekazu. W tym czasie, no trudna sytuacja międzywojenna, wojenna, to jednak, no trudno wszystko to opowiedzieć, jak się działo, ale potem on był przeniesiony do Gródka, kiedy tam już też objął tą parafię i poczynając od budowy tej teraz takiej monumentalnej świątyni, która dzisiaj istnieje. A potem już z kolei inni proboszczowie tutaj obsługiwali.
0: Ja tak pytam że tak powiem, wstecz, dlatego że ojciec Jan od 83 roku jest tutaj proboszczem, to będzie 17 plus 26 to 30.
1: 43
0: lata.
1: Już w październiku 43 lat, jak proboszczuję, jak jestem proboszczem. I jako 12 proboszcz w historii parafii.
0: A jak was tutaj przywieźli z tego nowego dworu?
1: No, było tak, że początkowo jeszcze przyjeżdżałem z nowego dworu samochodem i mam takie małe wspomnienia po dzień dzisiejszy, że kiedy dosłownie w pierwszych dniach to był pogrzeb. Z Pieniekie ja przejechałem na Panichidę, a znowu pojechałem do nowego dworu, wróciłem znowu na drugi dzień, odprawiałem. A tutaj jeszcze akurat już był bywszy proboszcz Jarosław Tyczyno, który przeniesiony był w stan spoczynku, ale jednocześnie biskup Sawa jego uczynił rezydentem tej parafii. I jeszcze więcej jak rok czasu on przebywał. My mieszkaliśmy razem na plebanii, starej plebanii, i tam oczywiście było tak, że dwie liturgie, jedną liturgię służył ojciec Jarosław, a drugą ja służyłem. I to było tak, trwało. No, potem byli takie różnego rodzaju też trudności, bo to zorganizowanie chóru, chociaż chór był taki czy inny, no ale potem jakoś wszystko to udało się, prawda, zjednoczyć i także bez problemu. A potem z kolei akurat takie jakby zalecenia Władyki Sawy, żeby albo tą plebanię starą dostosować na dwie rodziny, tam, albo nową budować. No i takie przy spotkaniach z Radą Parafialną taką decyzję podjęliśmy, żeby nową budować. I to akurat w 1984 roku były poczynania w sprawach już formalnych pozwolenia, a w 1985 roku, w sierpniu, 15 bodajże sierpnia, było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej plebanii, którą projekt architekt Jan Kabac, który projektował świątynię Świętego Ducha w Białymstoku.
0: Ojcze, u ojca Sosny wyczytałem, że będąc proboszczem w parafii, byliście też pełniącym obowiązki proboszcza w Juszkowym Grodzie.
1: Tak, miesiąc czasu, kiedy była zmiana, ja byłem pełniący obowiązki proboszcza w Juszkowym Grodzie. No, a potem już była zmiana, że to nawet było przygotowanie do obchodu święta, bo pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny miał być biskup Sawa na wizytację, no ale potem zmiana, przyszedł Andrzejuk Baciuszka, który jest w Stanach Zjednoczonych, i ja już byłem zwolniony.
0: No a tu przez miesiąc, ale przez rok byliście proboszczem parafii w Topolanach.
1: To znaczy ja byłem 7 miesięcy pełniący obowiązkiem proboszcza w Topolanach, ze względu na to, że no już świętej pamięci ojciec Piotr Miedwiediew, jako, prawda, tutaj przy nim spaliła się plebania, tak zwane uderzenia pioruna kulistego. No i potem akurat taka zaistniała potrzeba budowy tej nowej plebanii w tym samym miejscu. No już jako mając praktykę, znowu jego ekscelencja biskup poruczył mnie, aby prowadzić tą dalej budowę. No oczywiście u nas budowa plebanii, tam budowa plebanii, to byłem na odpowiedź zajęty, że no akurat trzeba, i wiadomo, to można przedstawić, jakie to wymagania i trudności pozyskiwania i funduszy, i materiałów, i tak dalej, to, no ale jak udało się, dziękować Bogu, że akurat tam częściowo przy mnie była budowana ta plebania w Topolanach. No i potem jeszcze nawet był mały remont zewnętrzny cerkwi w Topolanach przy mnie. No, co było możliwe, ja zawsze tłumaczę i sobie, i komuś mówię, żeby pokąd człowiek żyje, musi dać siebie miarę możliwości, jak najwięcej dobrego, żeby lepiej budować, niżeli rujnować.
0: 43 lata tutaj w jednym miejscu, przy znacznej odpowiedzialności. Jak to, Michałowo, postrzegacie? Jak ono się zmieniało?
1: To tak, powiem szczerą prawdę, że jak przeszedłem tutaj, ja spotkałem się z jakby innym duchem, inną atmosferą wśród wiernych i tak dalej. Nie będę mówił w szczegółach, ale w każdym bądź razie charakterystycznie, powiem szczerą prawdę, różnica parafia Nowy Dwór, a tutaj, prawda, bo no, byli niektóre takie też, prawda, że czasami do niektórych było trudno jakby sposób przejść i bo nieprzyzwyczajeni byli do różnych spraw inwestycyjnych i różnych spraw innych, no ale akurat mam nadzieję, że jakoś wspólnie, już mając na uwadze tyle lat, że pokonywałem różnego rodzaju problemy, trudności, które no, spotykałem, już nie w detalach nie będę mówić, ale w każdym bądź razie cieszę się i jestem dumny, że udało się wiele, wiele dobrego w tej parafii zrealizować, nie tylko pod względem budowli, remontów, ale i też życia duchowego, religijnego, bo ja prowadziłem też Bractwo Młodzieży Prawosławnej, dużo tak wspomnień jest po dzień dzisiejszy. Organizowaliśmy choinki, różnego rodzaju imprezy, co kiedyś no, nie było tego wcześniej, być może wcześniej, nie wiem, ale wiele, wiele lat nie było tego wszystkiego, ale no, akurat wspólnie z wiernymi, dobrymi oczywiście, tymi, którzy nie przeciwstawiali się, prowadziliśmy właśnie te różne rodzaje inwestycje i oczywiście organizowane były różne pielgrzymki do różnych miejsc, i nawet i za granicę. I także do dzisiaj to, na te lata, to trudno wszystko tak w skrócie przedstawić, jak tak dalej, ale no, dziękuję Bogu Wszechmogącemu za to, że w jakiś sposób, tak jak już metropolita, żeniszy metropolita Sawa mówił, że ciebie zbawiło, że ty jesteś cierpliwy, prawda, i pokorny. Także.
0: I za to w 1999 roku ojciec został nagrodzony mitrą.
1: Tak, także tak już, prawda. A jeszcze wcześniej byłem początkowo, byłem zastępcą dziekana Okręgu Grodeckiego, a potem jak już ojciec Grzegorz Szyryski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no to akurat powierzono mnie rolę dziekana Okręgu Grodeckiego.
0: Duży to jest dziekanat?
1: No, 8 parafii razem z Michałowem.
0: A życiowym mottem, jak odnotowała Anna Radziukiewicz, ojca Jana Jaroszuka, jest: wzorem bądź dla wiernych w mowie, obejściu, miłości, w wierze i czystości.
1: Tak, no tak bogato powiedziane jest oczywiście, ale powiem znowu, wracając się do dzieciństwa, zawdzięczam moim rodzicom. Oni mnie w tym przypadku jako najmłodszego wychowali, bo takie było zawsze, nasza mama mówiła, że dzieci szanujcie ludzi, ludzie będą was szanować. Brzydkich słów nie używajcie. Zawsze bądźcie, uważajcie, starszych szanujcie i tak dalej. To była taka codzienność, prawda, tego takiego moralnego wychowania i to oczywiście zostało zaszczepione w moim sercu i czasami, no, kiedy spotykam się trochę z innymi jakby formami tego życia, które, prawda, to nie mogę zrozumieć, nie mogę tego przebolić. Dlaczego, kiedy jak jest możliwość, prawda, czynienia dobra dla drugiego człowieka i tak dalej. Nawet tu przy okazji powiem, że no, już pamiętam ile to lat, został o mnie film i tam takie zatytułowanie: widzi w drugim człowieku przyjaciela. I to charakterystyczne jest, że I chyba mam nadzieję, tak powinno być, że to, co otrzymaliśmy, te pierwsze wychowanie, edukację w rodzinnym domu, ono procentuje i przetwarza się na życie religijno-moralne i parafialne i tak dalej. Oczywiście moje usposobienie zawsze takie raczej takie wesołe tam, prawda, i przekazuję to i także nigdy nie narzekałem, nigdy nie byłem, prawda, ale takim, żeby coś jest jak jest, tak, tak, prawda, i zawsze słowo Bogu za skorpię, za radość.
0: Tak. No ojcze, tak nigdy nie pytam o to, o życie takie bardziej prywatne, ale Bóg obdarzył was trójką
1: tak,
0: dziewczyn.
1: Dziewczyn, tak.
0: Krótko dziewczyn.
1: Tak.
0: Jedna z nich jest matuszką,
1: no
0: a
1: tak.
0: Dwie artystki.
1: No akurat trochę może przejęte w takim, prawda, że ja też jako jeszcze będę w szkole podstawowej, potem dalej kontynuuję w seminarium i tak dalej, już nie będę opowiadał charakterystykę, jak, prawda, ja też takie coś, uzdolnienia takie artystyczne, prawda, że to nawet jest jako, wracając się, i chociaż jeszcze w Nowym Dworze, ale tutaj w Michałowie, kiedy organizowaliśmy choinki w różny sposób, przedstawienia i tak dalej, to ja nawet układałem sam wiersze, inscenizacje, sam, prawda, różnego rodzaju, tak, tutaj nawet tak charakterystycznie jest, kiedy nie było, może kiedyś było, nie wiem, ale już przy mnie znowu ten kolędowanie z gwiazdą, to ja 3 gwiazdy zrobiłem i chodziliśmy, kolędowaliśmy, tak, sam, prawda, nawet tutaj mnie mówili, że jak przychodzi Boże Narodzenie, to ja lepię gwiazdę i tak dalej, prawda. Ta szopkę taką zrobiłem, też pożyczali niektórzy do kolędowania i też tak, tak, że jakiejś tego nie było, no takie przyjemnie, że no już teraz to akurat no, inni częściowo zastępują. A tutaj jeszcze był projekt kaplicy na cmentarzu. No i akurat w 2024, 15 grudnia, było wmurowanie kamienia węgielnego, który przewodniczył Władyka Jakub. I w tamtym roku udało się postawić kaplice już z kupołami, uwieńczone były krzyżami. I teraz znowu ciąg dalszy, staramy się, żeby kontynuować. Jest taka moja myśl, życzenie, żeby może koniec października lub początek listopada, jeżeli no, wierzę, że może się uda wszelkimi siłami, żeby doszło do już poświęcenia pod wezwaniem usieknowienia głowy Jana Precieczy, ta kaplica. A w tym roku znowu też zostałem odznaczony przez Sobór Biskupów drugim krzyżem z ozdobami. Prawo noszenia drugiego krzyża z ozdobami.
0: Gratuluję. Dziękuję ojcze, że znaleźliście czas, żeby porozmawiać ze mną. Daj Boże następnych wielu lat w życiu kapłańskim i niech Pan Bóg was zdrowiem obdarza. Ojciec,
1: dziękuję bardzo.
0: Ojciec Jan Jaroszuk, mitrat, proboszcz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie, był moim rozmówcą, a za uwagę słuchaczom audycji, a kiedyś to było, dziękuję, Jan Smyk. Sława Jezusu Chrystusowi.
1: Sława na wieki. Spasie Gospodzie za to, że mogłem trochę wypowiedzieć się o historii swojego życia i o parafii w Michałowie.

0: Ortodoksja.
1: Za nami ciekawy wywiad z księdzem Janem Jaroszukiem. Pragnę się pochwalić, że dane mi jest służyć w zarządzanym przez niego dekanacie i to wielki zaszczyt mieć takiego dziekana. Od początku służy mi radą i pomocą, wykazując ogromne pokłady energii, które zapewne przewyższają i moje, młodego.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy środę 8 lipca 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o zaproszeniu na święto do Turkowic, wczorajszym święcie narodzenia świętego Jana Chrzciciela i ofercie pielgrzymkowej Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Jak co roku w lipcu monaster w Turkowicach świętuje swoją letnią Paschę. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca. W monasterze trwają obecnie prace przygotowawcze do montażu pierwszej części bizantyjskiej mozaiki, tylko z naturalnego kamienia, marmuru, w kopule cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej. Będzie to jedyne tego typu dzieło w Polsce. Pierwsza mozaika, Chrystus Pantokrator, święci prorocy i ewangeliści mają się pojawić już na przełomie sierpnia i września. W świątyni w tym celu odpowiednio przygotowano podłoże. Ze ścian została usunięta stara powłoka malarska, wykonano bruzdowanie i gruntowanie ścian. Ułożono również marmurową lamperię, która w przyszłości ma służyć podtrzymaniu ciężaru kamiennej mozaiki. W związku z tym siostry zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o finansowe i modlitewne wsparcie tej inwestycji, zapewniając o swojej codziennej modlitwie za wszystkich ofiarodawców. Program uroczystości wygląda następująco. We wtorek 14 lipca o 16:45 powitanie hierarchów, o 17:00 całonocne czuwanie i około 20:30 akatyst przed turkowicką ikoną Matki Bożej. Godzinę później panichida. W środę o 6:00 liturgia w cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej ze śpiewem bizantyjskim w wykonaniu sióstr, 8:30 poświęcenie wody, 9:30 powitanie hierarchów i o 10:00 świąteczna boska liturgia z procesją. Wczoraj uroczyście obchodzono dzień narodzin świętego Jana Chrzciciela. Z tej okazji świętowała m.in. Nowa Wola, gdzie jest to główne święto parafialne. Uczestniczyło w nim wielu wiernych duchownych, a liturgii przewodniczył ksiądz mitrat Jan Jaroszuk, dziekan dekanatu grudeckiego, który tego też dnia obchodzi swój dzień imienin. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniu 1 sierpnia z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego organizuje pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. W programie godzina 5 odjazd, godzina 8:30 akafist, godzina 10 liturgia, procesja i posiłek. Powrót, przyjazd do Białegostoku około godziny 17. Zapisy pod numerem telefonu 883-772-000 do 25 lipca.

Środa to dzień, w którym co tydzień suprascy mnisi i parafianie zbierają się przed supraską ikoną Matki Bożej, aby wspólnie zaśpiewać akatyst ku jej czci. Akatyst ku czci Bogu Rodzicy prezentuje szczególny rodzaj duchowości prawosławnej, jakim jest kult Matki Bożej. Bogu Rodzica czczona jest jako czcigodniejsza od cherubinów i bez miary chwalebniejsza od serafinów, co wskazuje na fakt, iż przewyższa wszelkie stworzenie. Matka Boża jest największą orędowniczką przed Bogiem, a jej wstawiennictwo jawi się niezwykle skutecznym, co ukazane jest już na początku Ewangelii świętego Jana w opisie wesela w Kanie Galilejskiej. Jak zauważa Paul Evdokimow, ojcowie Kościoła wielokrotnie wskazują na analogię między starotestamentową Ewą, Bogurodzicą i Cerkwią. Z kolei ojciec Sergiusz Bułhakow uważa, że miłość do Chrystusa jest nieodłączna od miłości do Matki Bożej. Dogmat o wcieleniu Syna Bożego jest taką koroną dogmatów, bo jest kluczowy w zbawieniu. To wszystko motywuje fakt wielości nabożeństw i hymnów wychwalających Matkę Bożą, czego koronnym przykładem jest właśnie akafist.

Akafist ku czci Bogu Rodzicy z dużym prawdopodobieństwem uformował się na tle Soboru Efeskiego z 431 roku, kiedy to obalono herezję nestorianizmu. Wystąpiła wtedy dogmatyczna potrzeba podkreślenia roli Bogu Rodzicy, co przyniosło rozwój hymnografii na jej cześć. Większość badaczy uważa, iż utwór ten należy datować na lata 527-641, czyli okres od objęcia rządów w Bizancjum przez Justyniana Wielkiego do końca rządów Herakliusza. Z greckiego akafistos oznacza nie siedzieć. Wskazuje to na fakt, iż w trakcie jego śpiewania wierni powinni pozostać w pozycji stojącej lub klęczącej. Wyraz ten nie ma odpowiednika w języku polskim, stąd zapożyczono nazwę z greki. Można by było pobawić się w słowo twórstwo i spróbować to nazwać w języku polskim. Tylko jakby wtedy to było pieśń śpiewana na stojąco, pieśń niesiedząca, może zapożyczaniem z języka cerkiewno-słowiańskiego nie siedalen. Może kiedyś ktoś wykaże się kreatywnością i spróbuje to przetłumaczyć, chociaż myślę, że słowo akafist jest doskonale wszystkim zrozumiałe i oddaje sens tego utworu.

Za autora oryginalnego akatystu przyjmuje się świętego Romana Melodosa. Żył on w drugiej połowie V wieku. Był prawdopodobnie z pochodzenia Żydem. Jest autorem wielu hymnów znanych jako kondakiony, z których najsłynniejszym jest właśnie akafist. Z tym, że pierwotnie wyglądał on zupełnie inaczej. Miał zmieniony kukulion, czyli część wstępną, nie było to w Zbranoj Wojewodzie, ale było to powielenne tajno, które znamy z soboty akafistu. Nie było też tylu pozdrowień raduj się, gdyż one zostały dodane prawdopodobnie przez patriarchę Sergiusza w czasie późniejszym. Czyli można stwierdzić, że akafist powstał na bazie tekstu świętego Romana Melodosa, Sładkopiewcy, a później z czasem ewoluował. Z tekstu opisującego głównie zwiastowanie Bogu Rodzicy i tajemnicę wcielenia stał się również hymnem śpiewanym w

trudnych chwilach, a to za sprawą wydarzeń z soboty Akafistu z VII wieku, kiedy to Konstantynopol był zaatakowany przez wrogów, a zebrani mieszkańcy zebrali się w świątyni w Blachernach, gdzie ten akafist publicznie zaśpiewano. Od tego momentu przy każdym najeździe śpiewano akafist i stał on się czymś w rodzaju pieśni obronnej do Bogu Rodzicy. I czymś takim może być i w naszym życiu, jeżeli coś nas niepokoi, jeżeli czujemy, że jesteśmy przez coś atakowani, po prostu otwórzmy modlitewnik, przeczytajmy akafist, uspokoimy się, pomódlmy się.

Ogólnie akafist ku czci Bogu Rodzicy ma duże znaczenie w kwestii życia duchowego prawosławnego chrześcijanina. Matka Boża jest orędowniczką, której wstawiennictwo jest szczególnie skuteczne. Starzec Cyryl Hagioryta porównuje je do historii człowieka, który zawinił czymś wobec przełożonego. Aby uzyskać przebaczenie, poszukuje protekcji wśród osób bliskich władzy. W ten sam sposób grzeszny człowiek prosi Boga o przebaczenie jego grzechów, zwraca się z prośbą o wstawiennictwo Bogu Rodzicy, jako Matki Jezusa Chrystusa. Świadectwa innych atoskich mnichów mówią o szczególnym umiłowaniu akafistu przez Najświętszą Bogu Rodzicę. Zgodnie z nimi każdy, kto codziennie pozdrawia ją słowami tego hymnu, otrzyma jej specjalną opiekę w życiu doczesnym oraz po śmierci. Znana jest również historia pewnego człowieka, który pewnego dnia odmawiał akatyst. Pewnego dnia uległ on pokusie i zgrzeszył cieleśnie z kobietą. Wracając do domu po tym czynie, poślizgnął się, wpadł do rzeki i utonął. Po śmierci miał on być prowadzony przez demony do piekła, kiedy to objawiła się Bogu Rodzica i nakazała im odesłać duszę pod sąd Chrystusa. Na nim wybłagała swojego syna o danie tej duszy czasu na pokajanie z powodu gorliwości zmarłego i codziennego wychwalania Matki Bożej słowami akatystu. Chrystus przystał na tę prośbę i przywrócił zmarłego do życia. Człowiek ten ocknął się na brzegu rzeki, do której wpadł i oddał się życiu monastycznemu, przynosząc owoc pokuty. Nie bez powodu tyle świadectw pochodzi ze świętej góry Athos, gdyż miejsce to nazywane jest ogrodem Bogu Rodzicy. Odmawianie akafistu codziennie to tak jakbyśmy swojej rodzonej matce dawali codziennie bukiet kwiatów. Nie wpłynie to na to, że będzie nas kochać bardziej, ale będzie to bardzo dobry sposób na wyrażenie naszej wielkiej miłości do niej. I wdzięczności za to, że odważyła się być Matką Syna Bożego, Matką Boga i przecierpieć tyle, ile nikt z nas nigdy nie przecierpiał, ani nie przecierpi. Warto czytać akafist.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego letniego wieczoru. Albo dnia, bo za oknem jeszcze nie jest ciemno. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem. Sława Jezusu Chrystusowi.